0: Dejengi atene Iva kwisi Keke mangalar kulbien jinji brerin
1: Bajuna
0: intendet kun ninyan mantu kulpa bien je
1: Bajuna baketi yo
2: Bajuna baketi yo Bajuna baketi yo
0: Bajuna temanje tuba kulka ki njika kingre
1: Bajuna baketi yo
0: Nangalinji tendul kul nakiane but nakiane mantenule
1: Bajuna baketi
0: tim juice tivarek moinu diba metu gambia tim juice ba tim juice na tivarek
2: Bajuna baketi
0: moinu kejek nam ni ka fomba ter ing bi ka fomba ter jabun ko koba ko njingal kul mak